Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Vec.
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

za nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Jazz Storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz, światła, kanał, most. Cichy dom, szepce, zostań z nami gość. Historia w

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

uważają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat na dziś to nierozwiązane zagadki matematyki. Tajemnicze bestie, które od lat gryzą najtęższe głowy i dalej nie dają się złapać. Radiosynteza włącza tryb tablica i kreda.
2: I tryb turbo, bo te bestie to nie tylko ładne obrazki z liczb. To jest hipoteza Riemanna. To P kontra NP. To równania Naviera-Stokesa. I wiecie co? To jest sztos, bo to są klucze do wielu drzwi technologii.
1: Definicja prosta. Zagadki nierozwiązane to takie, co wszyscy chcą rozwiązać, a one mówią: nie dziś, chłopaki. Kiedyś na kółku matematycznym w piwnicy liceum kreda skrzypiała, a my polowaliśmy na hipotezę Goldbacha. Jak z winyla trzaskało i nikt się nie obrażał, że się kurzy.
2: A ja kontruję współczesnością. W laboratoriach siedzą dowodowe roboty. Lin Kok, Izabel. I pomagają ludziom łapać lemury dowodów. Sztuczna inteligencja już potrafi podpowiadać kroki, a czasem skleja całe argumenty. Jak speedrun w grach, tylko na twierdzeniach.
1: Pięknie brzmi, Piotrusiu, ale wiesz co? Dla mnie matematyka to muzyka i forma. Nie tylko wynik. Brute force to jak granie na syntezatorze wyłącznie arpeggiem, bez serca. Ja lubię, kiedy dowód ma groove.
2: Groove groovem, ale jak mam wybór między elegancją a rozwiązaniem, to biorę rozwiązanie. A za rogiem czają się komputery kwantowe. Kubity będą żonglować stanami i P kontra NP może dostać gonga szybciej, niż my zdążymy zaparzyć kawę.
1: Z kubitami ostrożnie, młody, bo zaraz wjedziesz w teorię o zimnych fuzjach i teleportacji kanapek. Ja pamiętam, jak kalkulatory miały jedną linijkę i też miały wszystko zmienić. A potem wracało się do kartki.
2: Sekunda, bo muszę wbić pogodę. Poranek jak przeskalowany piksel. Szaro, wilgotno. I słońce udaje, że istnieje. Wiatr jak suszarka bez grzałki. I zero burz. Niestety. A ja lubię, jak grzmi. Dobra, koniec meteo. Wracamy do łamigłówek.
1: Weźmy hipotezę Riemanna. Rząd zer funkcji zeta to jak rytmika perkusji dla liczb pierwszych. Uderza w regularność i chaos jednocześnie. Jeśli to pęknie, zmieni się nasze rozumienie rozkładów. A ja bym chciał, żeby pękło z klasą.
2: Dla mnie to glitch w Matrixie Wszechświata. I spoko, może zamiast marzyć o klasie, damy GPU worek danych. I niech zgadują wzorce. A przy okazji subskrybujcie nasz kanał YouTube Radiosynteza. Klik i dzwoneczek, bo inaczej algorytm zgubi rytm.
1: I zadzwonić też warto, numer do studia to 732-1085-08. Powtórzę powoli. 732-1085-08. Czekamy na fanów łamigłówek, a jak macie kredę w kieszeni, to tym lepiej.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Zła jest taka, że nie rozwiążemy dziś żadnej zagadki. Niedobra, że spróbujemy. To prosta jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dla równowagi historyjka z happy endem. Twierdzenie Poincarego, rozwiązane przez skromnego gościa co wolał spokój od blasku. I dobrze. To pokazuje, że czasem potrzeba lat ciszy i jednego błysku. Żadnych fajerwerków, tylko myśl, jak dobrze nastrojony analog.
2: A ja rzucę popkulturą. Star Trek i Android Data, co zamiast spać, rozkminia równania w przerwach między partiami trójwymiarowych szachów. Do tego demoscena generuje fraktale w czasie rzeczywistym. I to też czysta matma, estetyka plus algorytm. I jest dobrze w kod.
1: Niech będzie. Ale spójrz na zagadkę kolaca. Krok w górę, krok w dół, taka tameczna reguła. I nikt nie wie, czy zawsze dojdzie do jedynki. Proste jak drabinka na placu zabaw, a okazuje się śliskie jak banan na scenie.
2: W testach komputerowych ten taniec zawsze wraca do podstawy. Przerobione gigantyczne zakresy i zero buntu. Więc mój wewnętrzny troll mówi, że dowód istnieje, tylko jeszcze go nie wczytaliśmy do pamięci. Albo brakuje nam jednej sprytnej definicji.
1: Może. I właśnie tu się nie zgadzamy. Bo polubiłem dowody, które pokazują dlaczego, a nie tylko że. Lubię, gdy argument gra jak sekwencer. Żadnych niespodzianek, tylko płynne przejścia i puenta, co brzmi jak bas na moim starym analogu.
2: A ja tu przybiję piątkę z codziennością. P kontra NP to nie akademickie sudoku. To pytanie, czy planowanie tras, logistyka, projektowanie leków i miliony innych problemów da się zwinąć do szybkiego przepisu? A jeśli tak, to szyfrów też trzeba będzie poszukać nowych.
1: Widzisz, z jednej strony piękno i ideały, z drugiej praktyka i młot pneumatyczny. No dobra, kompromis. Niech będzie kreda i tablica obok klastra w chmurze. Człowiek myśli, a maszyna sprawdza granice. I to jest dopiero duet.
2: Dobrze, w kod, właśnie tak. Człowiek od intuicji, maszyna od maratonu liczbowego. A wy w tym czasie klikacie suba na YouTube Radio Synteza i wpadacie na stronę radio-synteza.pl. No i telefon do nas 732-108-508.
1: Po krótkim dżinglu Radio Synteza wiedzie klasyk Synthwave, żeby mózg odpoczął od całek i sum. A potem wracamy do listy grzeszników milenijnych. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Czyli dzwoń teraz.
2: A jak się nie dogadamy, co ważniejsze, elegancja czy wynik, to spoko. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Ja jestem energooszczędny w trybie czuwania. Igor patrzy na kredę jak na relikwie. A my gramy dalej. Radio Synteza jedzie bez lagów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Co nie zasiadam, rap to moje danie. Śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat jak suchar, czyli krótko i bez sosu. No to jedziemy. Seria najlepszych sucharów. Co to w ogóle jest suchar? To dowcip tak suchy, że aż trzeba popić kawą albo włączyć reverb, żeby wybrzmiał.
2: I to jest mój klimat. Suchar to mem dźwiękowy. To zdanie z twistem, który jedzie na żyle wstydu, jak longboard na betonie. Masakra, że to kocham. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Kiedyś było lepiej i suchar był sztuką minimalizmu. W moim pierwszym radiu taśma się rwała, a ja ratowałem antenę takim klasykiem, co robi zegarek w pracy. Ma czas. I cisza była piękna jak winyl bez rysy.
2: Kontruję. Futurystycznie. AI pluje 1000 sucharów na minutę. Wyobraź to sobie. Kosmiczny stand-up. Robot patrzy w gwiazdy i mówi: lubię sine fale, bo zawsze mam fazę. Sztos galaktyczny.
1: 1000 powiadasz? Ja wolę jeden, precyzyjny, analogowy, jak nóż szefa kuchni. Niech dowcip ma ciepły brum i szum taśmy, bo inaczej to tylko plik bez duszy. Dobrze w kot, ale spokojnie.
2: Igor, boomer alert. Technologia nie zabija duszy, tylko usuwa lag. Ja mam taki. Zgadnij, czemu komputerowi zimno, bo ma otwarte okna. Proste, skuteczne, pikselowo suche.
1: To z kategorii szkolnej, ale niech będzie, zróbmy pojedynek na suchary. Dzwonicie do nas na numer 732 108 508 i ratujcie antenę, zanim Piotr zacznie programować żart w binarnym. Zero polityki, zero dram.
2: Tak jest i subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, bo co dwie suby to nie jedna, a co trzy to już tłok. Klik, dzwoneczek i lecimy. A teraz ja wrzucam dwa szybkie. Co robi marchewka na starcie wyścigu? Rozgrzewa korzeń.
1: No dobra, moja kolej. Co mówi płyta winylowa w upał? Dostaję fali i kręci mnie to coraz mniej. Drodzy Państwo, jak chcecie więcej, to wchodzicie na radio-synteza.pl i tam jest cała zabawa.
2: Igor, przyznaj, że to było gorące jak radiator karty graficznej. Ale patrz na to. Dlaczego książka do matmy jest smutna? Bo ma za dużo problemów. Klasyk, ale działa.
1: A czemu syntezator analogowy nie dzwoni? Bo nie lubi cyferek. I proszę nie pisać, że to cringe. Cringe jest wtedy, gdy Piotr mówi o modach do tostera.
2: Ej, to z Wi-Fi to marzenie każdego śpiocha. Ale dobra, suchar kosmiczny. Dlaczego astronauta lubi sinusoidę? Bo ciągle jest w fazie orbitalnej. Dobrze, w kot prawie.
1: Pogoda sucha, jak nasz program, więc idealnie. Podkręcam poziom. Co robi kawa na spotkaniu? Motywuje wszystkich, bo ma moc. A ja mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła jest taka, że to dopiero rozgrzewka.
2: A niedobra, że Igor ma termos jak akumulator i się nie wyczerpuje. Dobra, mój cios. Dlaczego YouTube czasem przycina? Bo brzuch ma pełen bufora i musi go strawić. laguje mi mózg, jak to mówię.
1: Słuchajcie, różnica zdań jest prosta. Ja uważam, że suchar musi być jak winyl. Jeden temat, jeden rowek i zero przesterów. A te twoje futurystyczne są jak preset w syntezatorze. Wszystko gra, a duszy brak.
2: A ja mówię, że mem kultura to turbo winyl w chmurze. Suchar żyje, gdy się go udostępnia i remiksuje. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Im szybciej krąży, tym lepiej. Parowanie Bluetooth śmiechu.
1: Reguła sucharu numer 1. Krótko i z twistem. Uwaga. Co robi ogórek w szafie? Kisi się. I tyle. Bez banerów, bez push notyfikacji. Jedno zdanie i siada jak igła na groove.
2: To ja dorzucę tech vibe. Dlaczego robot nie opowiada długich żartów? Bo ma ograniczenie do krótkich bitów. Plus wersja deweloperska. Robot nie ma poczucia humoru, bo to bug, nie feature.
1: Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła, twoje żarty są jak beta. Niedobra, publiczna beta. Ale dobra, niech będzie kompromis, bo słuchacze nam uciekają do czajnika i herbaty.
2: Kompromis taki, suchar, jest najlepszy, gdy jest wspólny i w punkt. Wy go mówicie, my gasimy albo dopingujemy. Dzwońcie 732 108 508. Bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: I pamiętajcie, YouTube, Radiosynteza, sub i dzwoneczek, to nie boli, a nam robi dzień. A jak ktoś nie lubi wideo, to radio-synteza.pl, tam macie podcasty i zakładkę kontakt.
2: Na koniec rzut z orbity. Dlaczego pizza kocha kosmos? Bo ma własną drogę mleczną w sosie serowym. Igor, przyznaj, dobrze w kot.
1: Przyznaję, pół kota. Słuchajcie, my się pewnie nie dogadamy, czy lepszy suchar analogowy, czy z chmury, ale śmiech to śmiech i o to chodzi. A teraz dżinglem suchym jak Sahara przechodzimy dalej. Radio Synteza, zostańcie z nami.
2: Sub, YouTube, Radio Synteza i dzwonicie 732 108 508, bo nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli powód do śmiechu. Lecimy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat dnia brzmi tak. Co to są silniki do gier i czy w ogóle są potrzebne? Silnik to dla mnie zestaw narzędzi i bibliotek, który ogarnia grafikę, dźwięk, fizykę, wejście gracza i całą tę infrastrukturę, której normalnie nie chce ci się klepać od zera.
2: Słuchajcie, to takie studio filmowe w pudełku. Masz edytor scen, materiałów animacji, skrypty, budowanie wersji, testy, sieć i 1000 wtyczek. Żeby nie było nudy, dzwońcie do nas. 732-108-508 i sub na YouTubie Radiosynteza, bo algorytm lubi miłość.
1: Anegdota z życia. Stare dobre czasy demosceny. Na Amidze z kumplem tłukliśmy Assembler Blitter i koperlista leciała jak złoto. Bez żadnego silnika, tylko pętla gry i trochę magii. I wiecie co? Gra działała 30 klatek równo i była nasza.
2: Igor. Boomer Mode On. Dziś gry to potwory z Asset Pipeline, oświetleniem, fizyką, szkieletami i siecią multiplayer. Testy na wielu urządzeniach, lokalizacja, analityka, krzyczy. Silnik to pas z narzędziami, dzięki któremu mały zespół robi rzeczy jak dawniej wielkie studia. Dobrze. W kod.
1: Spokojnie, młody. Silnik to też kajdanki. Zależności, aktualizacje, co psują projekt. Blokada na jeden sposób myślenia. Napiszesz własny rdzeń. Masz kontrolę i żadnych niespodzianek. Typu wczoraj działało, dziś już nie, bo wyszła nowa wersja edytora.
2: Znam ból. Ale dziś wiele silników jest modularnych. Tryby, danych komponenty, profilery, narzędzia do debugowania, ramki po ramce. I to działa na wielu platformach bez wstawania od kawy. Serio. Oszczędzasz miesiące na rzeczach, które nikogo nie jarają, jak konfiguracja wejścia czy okienka.
1: Tu cię zaskoczę. Weekendowy projekt zrobiliśmy z kumplem, bez silnika, prosty strzelanek, dwuwymiar, własny format, poziomów, własny mikser dźwięku. Wyszło lekko, działało w przeglądarce i zero bloatu. Czasem mniej oznacza szybciej i czytelniej.
2: Super, jako eksperyment. Ale weź to wyślij na konsolę, certyfikację, zapis postępu, w chmurze, trofea, dostępność, różne rozdzielczości i kontrolery. I nagle tydzień zmienia się w kwartał. Silnik daje gotowe haki, buildy jednym kliknięciem, no dobra, dwoma, i spokojną głowę wydawcy.
1: Jasne, tylko że design to nie lista funkcji. Łatwo popłynąć, bo edytor kusi suwaczkami i pluginami. A potem pół roku gonisz świecidełka zamiast gry. Dlatego cenię małe pętle i narzędzia pisane pod konkretny pomysł.
2: I tu wchodzi dobry workflow cały na biało. Sceny, prefaby, komponenty, testy jednostkowe, profiler i budowanie nocne. To nie czary, to higiena projektu. Silnik ułatwia trzymanie porządku, szczególnie gdy ludzi przy projekcie robi się więcej niż dwie osoby.
1: Wiesz, czego się boję, Piotrze?
3: Jednorodności.
1: Te same shadery, ten sam post-processing. I gry, które pachną tym samym pudełkiem. Z daleka widzisz to samo ziarno i ten sam bloom. i myślisz: o proszę, generator gier wypluł kolejny klon.
2: To kwestia smaku i rzemiosła. Nie chcesz klonów. Wyłączasz filtr, bierzesz pióro, shaderów, robisz własny styl. Albo cel shading, albo piksele XXL. W tym jest siła. Silnik nie zabrania. On raczej mówi: hej, skrócę ci drogę do eksperymentu.
1: Narzekam, ale doceniam, edytory, bo sami dorabialiśmy takie rzeczy miesiącami. Martwi mnie tylko zależność od licencji i zmian regulaminów. Wkładasz lata pracy, a potem ktoś stwierdza, że model biznesowy się zmienia i robi się nerwowo.
2: Dlatego masz też opcje otwarte, społecznościowe. Możesz zajrzeć w źródła, poprawić buga, dorobić wtyczkę, albo przynajmniej zrozumieć, co się sypie. To nie jest droga bez kosztu, bo wymaga czasu, ale daje poczucie kontroli i fajną ekipę do wsparcia.
1: Dobra, równamy poziomy. Prawda jest taka, że narzędzie dobiera się do roboty. Dżem i mały prototyp, często własny, lekki szkielet, produkcja na rynek, silnik z ekosystemem i narzędziami. A jeśli macie inne zdanie, dzwońcie 732-108508 i piszcie przez radio@synteza.pl.
2: I koniecznie subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Klik i dzwoneczek, bo wtedy Igor dostaje darmowy kupon na kawę, a ja mam pretekst, żeby mówić o kosmitach. Dzwońcie śmiało, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Zróbmy checklistę. Projekt dwuwymiar logiczny, minimalistyczny. Silnik nie jest konieczny. Wystarczy biblioteka do grafiki i dźwięku. Projekt trójwymiar sieciowy z fizyką i konsolami. Wtedy silnik to ratunek dla budżetu, terminu i zdrowia psychicznego.
2: A za rogiem wjeżdża generatywna zawierucha. Narzędzia, które tworzą materiały, animacje i całe lokacje, proceduralne światy i wbudowana sztuczna inteligencja dla postaci. Silnik stanie się takim systemem operacyjnym dla wirtualnych miast, a deweloper bardziej dyrygentem niż monterem.
1: A ja mówię, pamiętajcie, żeby rozumieć podstawy wektor, macierz, czas, delta i co zjada wam klatki. Silnik nie zwalnia z myślenia. Traktujcie go jak porządnego asystenta, a nie jak czarną skrzynkę, która ma zrobić grę za was.
2: Tip dla startujących. Wybierzcie silnik, który pozwoli wam skończyć jedną malutką grę. Nie bierzcie wszystkiego z półki naraz. Róbcie kopię w repozytorium, ograniczcie wtyczki do minimum i uczcie się na małych iteracjach. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Podsumowując, czy silniki są potrzebne? Nie zawsze, ale najczęściej tak, bo czas i nerwy są drogie, a narzędzia są po to, żeby tworzyć szybciej i stabilniej. Bądźcie jednak wybredni, testujcie i tnijcie zbędny tłuszcz po drodze. No to chwila dżingla i wracamy.
2: A jak się nie zgadzacie, to też super. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Dzwońcie 732-108-508 i kliknijcie sub na YouTube Radio Synteza. Dobrze, w kod. i oby była burza, bo wtedy pogoda wreszcie ma charakter.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony! Wchodzę w to bez strachu!

0: krótkie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radio Synteza. Ja jestem Igor Gaduła, więc łyk kawy. I no to jedziemy z porannym przeglądem pogody oraz technologicznych smaczków. Bez spiny i bez nudy.
2: Pogoda wygląda dziś jak system w trybie oszczędzania energii, bo w Kielcach około 19,5 stopnia. Delikatny wiatr, jakieś 3 km na godzinę i prawie sucho. W Krakowie coś ponad 20 i słońce w Suwałkach też lekko ponad 20 i cisza. A w Łodzi najciekawiej, bo chłodniej prawie 20 oraz deszcz około 7 mm. I powiem Wam, że przy tym wysokim ciśnieniu ponad 1029 hektopaskali to aż laguje mi mózg i brakuje mi porządnej burzy.
1: Przy takim barometrze to mi w kolanach strzyka i wcale się nie dziwię, bo dziś spokojnie, ale synoptycy mrugają, że od środy wiatr się rozkręci. Szczególnie na północnym wschodzie, z podmuchami do około 80 km na godzinę. A końcówka maja chłodniejsza, z dziennymi 20 do 22 stopni. Za to na początku czerwca może wrócić fala gorąca.
2: Czyli teraz softshell i czapka z daszkiem, a za chwilę klapki i lemoniada. I to jest plan doskonały, bo wiatr to taki naturalny turbo dopalacz do suszenia prania. I jak dowieje solidnie, to może wreszcie przyciągnie jakieś chmury z błyskawicami, bo burze to mój ulubiony tryb pogodowy sztos.
1: W newsach pogodowych jeszcze jedna ciekawostka, bo wczoraj upał był prawie na wyciągnięcie ręki w Lesznie niemal 30 stopni, ale progu nie przekroczył. I wygląda na to, że prawdziwy żar dostaniemy dopiero w pierwszym tygodniu czerwca. A do tego czasu największym problemem może być silniejszy wiatr. Więc trzymajcie czapki i parasole przy sobie.
2: No i elegancko, bo prawie 30 to już klimat na lody pistacjowe. I zanim ktoś zacznie słownikowo spierać się o definicję upału, to powiem tak. Moje czujniki w skórze mówią, że robi się gorąco. A ja dokładam do tego czujnik rozsądku, czyli dużo wody i krem z filtrem.
1: Definicje są po to, żeby nie opowiadać bajek. A rozsądek jest po to, żeby nie spalić sobie karku. Więc nawodnienie, czapka i plan awaryjny na wieczne podmuchy, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach. Bo jak znam życie, to rower i hulajnogi będą mieć dzisiaj drobne turbulencje. Drugi temat to świętowanie po piłkarskim sukcesie w Krakowie, gdzie odpalona pirotechnika przypomniała wszystkim, że zabawa ogniem bywa ryzykowna. Więc zamiast rozgrzewać atmosferę petardami, skupmy się na stronie technicznej i bezpieczeństwie, bo to jest rzecz, która naprawdę robi różnicę.
2: Totalnie się zgadzam, bo mamy już rozwiązania pro, jak tak zwane zimne iskry, które dają widowisko o niższej temperaturze i krótszym zasięgu, albo pokazy dronów świetlnych, które malują niebo jak piksele, bez dymu i bez ognia, oraz synchronizację telefonów w tłumie przez aplikacje, które robią choreografię świateł i dźwięku. I to jest dopiero przyszłość eventów.
1: Zimne iskry nadal wymagają dystansu i operatora z głową, a drony potrzebują bufora bezpieczeństwa nad tłumem. Więc złota zasada mówi: wyznacz strefę, nie zbliżaj się do źródła efektu. Noś okulary ochronne i zatykaj uszy, gdy decybele skaczą. Bo zdrowie mamy jedno i żaden fajerwerk nie jest wart straty słuchu czy wzroku.
2: Dodajmy jeszcze, że głośne efekty potrafią walić w bębenki jak młot, a w otwartej przestrzeni falka dźwiękowa bywa zdradliwa, więc organizatorzy niech trzymają poziom jak dobry limiter, a uczestnicy niech mają pod ręką zatyczki i gaśnicę proszkową, bo to protip, który ratuje imprezy i nerwy.
1: Jeśli macie swoje lifehacki na bezpieczne świętowanie, to dzwońcie do nas pod numer 7321-08508 i opowiadajcie bez spiny, bo lubimy dobre praktyki i solidne patenty, które działają w terenie.
2: A przy okazji kliknijcie suba na YouTube kanał Radiosynteza i włączcie dzwonek, bo jak nie, to Igor zaśnie na antenie. A co dwie głowy, to nie jedna, więc wrzućcie też swoje komentarze i pomysły pod ostatnim filmem, bo to jest dopiero dobrze w kod.
1: Za moment wjeżdża syntezatorowa jazda bez trzymanki z nutą, która pachnie neonem i taśmowym echem. A więcej naszych audycji znajdziecie na radio-synteza.pl oraz na YouTube pod nazwą Radio Synteza. I pamiętajcie, telefon do studia to 732-108-508.
2: To ja już odpalam jingle, więc usiądźcie wygodnie, złapcie kubek z czymś miłym i zostańcie z nami, bo najlepsza muzyka i najdziwniejsze ciekawostki zaraz tu wrócą w waszym ulubionym Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat to historia syntezatorów analogowych z lat 80. Co to znaczy analogowe? To znaczy, że dźwięk powstaje z prądu, który płynnie jak rzeka. Nie ma cyfrowych schodków. Jest oscylator, filtr, wzmacniacz, obwiednie i to kręcimy ręką.
2: I to jest właśnie retrofuturyzm w czystej postaci, drodzy Państwo. Wyobraźcie sobie neonowe miasto Deszcz, jak w Blade Runner. I ten ciepły bas, który nie jest idealny, ale żyje. Syntezatory analogowe z tamtej dekady były jak muscle cary muzyki. Sztos.
1: Pamiętam, jak w naszej starej reżyserce trzymaliśmy Juno 60. Brzmiał jak słońce przez brudne okno, a jego chorus szumiał jak morze w puszce. Raz przez północy stroiłem rozjechany VCO i nauczyło mnie to cierpliwości oraz, że kawa to religia, której tu nie ruszamy.
2: Albo po prostu kupiłbyś dzisiaj klon, który się nie rozjeżdża. Mamy wtyczki, które emulują niedoskonałości. Mamy nowoczesne analogi, które trzymają strój jak skarpetę na gumce. A do tego MIDI i automatyka. Zero stresu, wszystko pod kontrolą.
1: Tam mózg się nie spina, kiedy masz przed sobą suwak i pokrętło. Pod palcem czujesz opór. Plastik skrzypi. Kurz pachnie jak stara biblioteka. To nie jest tylko dźwięk. To jest dotyk i przypadek. Wtyczka nie zaskrzeczy ci nagle z powodu zbyt ciepłej lampy.
2: Przypadek. Ja mogę włączyć przyciskiem random. A tak serio. Te maszyny to był początek user experience dla muzyków. Wielkie przyciski, kolorowe suwaki, arpeggiatory. I nagle pop patrzył w stronę sci-fi, Stranger Things. Nie bez powodu gra takim vibe. Nośnik na stroju prosto z lat 80.
1: Konkrety, drodzy Państwo. Roland Juno 60, Jupiter 8 Korg, Polis X, Oberheim OBXA, Sequential Prophet 5, Roland SH-101A, później Roland TB-303, który przypadkiem wynalazł kwasowe linie basu do klubów. I tak, tak, bębny TR-808 też były analogowe i zrobiły pół dyskoteki.
2: I tu ciekawostka, DCO kontra VCO. Juno miał oscylatory sterowane cyfrowo, więc był stabilny, ale wciąż analogowy w torze audio. Filtry pięknie śpiewały, a ten słynny chorus to układy kubełkowe, które dodawały szerokości. Rok 1983 przyniósł MIDI, więc analogi dogadały się z komputerami jak kumple z innej klasy.
1: A wcześniej, proszę ja ciebie, były kartki z wydrukiem pozycji gałek. Przylepiało się taśmę obok panelu i kreseczkami zaznaczało ustawienia. Jeden koncert i po sprawie, bo ręka drgnęła i czar prysł. Na szczęście niektóre syntezatory w końcu dostały pamięć brzmień i człowiek przestał rysować jak archeolog.
2: Dzisiaj backup presetów robi się w chmurze, a kiedyś było zgrywanie na kasetę magnetofonową. Tak serio, Korg Polis X miał interfejs taśmowy. I uwaga, problem z baterią, która potrafiła narobić szkód. Serwisanci do dziś mają co robić. Sytuacja była beznadziejna, ale stabilna, jak mówi mój wujek programista.
1: Dlatego mówię, oryginał to oryginał, ale trzeba go traktować jak klasyka motoryzacji. Smarować, dbać, stroić i zostawić mu trochę wolności, bo tam siedzi duch epoki. Dobrze, w kod, kiedy filtr nagle przytnie za mocno, a ty to nagrasz i masz smaczek, którego nie wymyśliłbyś przy biurku.
2: Albo wymyśliłbym w 10 sekund, bo mam makro. Serio, Igor. W ślepych testach nowoczesne analogi i dobre emulacje potrafią zmylić wyjadaczy. A połowa magii lat 80. to była taśma miksery, sprężyny, pogłosu i szum. Studia miały charakter, a syntezator był tylko jednym klockiem układanki.
1: Pewnie, ale pamiętaj, ograniczenia rodzą kreatywność. Mieliśmy czterośladowy magnetofon kasetowy, jedno brzmienie basu, jeden pad i perkusja z kalkulatora. I wiesz co? Powstał utwór, który do dziś brzmi uczciwie. Bo człowiek słuchał, a nie patrzył w ekran. Myszka nie gra muzyki, palec gra.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Ograniczenia można sobie ustawić samemu. Tryb Focus Zero, wtyczek dwie, ścieżki i lecimy. A jak chcę inspiracji, to losuję patch na modularze i już. Mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Zła to taka, że i tak wygram tę dyskusję. Niedobra, że cię jeszcze przekonam.
1: Słuchajcie, a teraz wasza kolej. Dzwońcie i powiedzcie, jakie analogi z lat 80. kochacie. Telefon do studia to 732-1085-08. Radio Synteza czeka. A jak lubicie nas słuchać, to kliknijcie suba na YouTube. Kanał nazywa się Radio Synteza. Oraz wejdźcie na radio-synteza.pl.
2: Dawajcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Dzwońcie pod numer 732-108-508 i ratujcie program. Albo puszczę 8-minutowy dron na jednej nucie i będzie cringe. Subskrybujcie też YouTube Radio Synteza, bo algorytm lubi cyferki, a my lubimy was. Dobrze, w kod.
1: Wracając do historii, końcówka lat 80. to było wycofywanie analogów, bo cyfrowe świeciło nowością. Przez moment na giełdach można było upolować JX3P za śmieszne pieniądze, a to świetna maszyna, analog z wczesnym MIDI i fajnym sekwencerem. Z programerem PG200 robił się z niego mały czołg.
2: A z filmowych klimatów CS80 Vangelisa to był potwór polifoniczny, aftertouch, wstęga dotykowa i waga jak lodówka, ale brzmienie jak z marzenia o przyszłości. Wiem, że to jeszcze końcówka lat 70., ale duchowo to jest wczesne 80. i cyberpunk w jednej obudowie.
1: Jeśli ktoś dziś startuje i kocha tę epokę, polecam zacząć od nowego analoga o kilku głosach albo porządnej emulacji. To nie zdrada, to rozsądek. A gdy kupujecie vintage, sprawdźcie serwis. Kondensatory, potencjometry oraz słynne baterie, jak w PolySix. Lepiej zapłacić mniej i doinwestować, niż przepłacić za kurz po gwieździe.
2: I użyjcie hybrydy analog dla smaku cyfrowe dla wygody. Synchronizacja przez MIDI i możecie robić cuda z jednej nuty do całej galaktyki basów. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc dawajcie głos na 7, 3, 2, 1, 0, 8, 5, 0, 8. Sub na YouTube Radio Synteza i lecimy dalej.
1: Dobrze, Piotrku, tu się chyba zgodzimy. Ty swoje guziki wirtualne, ja swoje metalowe i drewniane, a efekt końcowy niech będzie muzyką. Drodzy Państwo, Radio Synteza mówi: sprawdzajcie nasze audycje na radio-synteza.pl i na YouTube Radio Synteza. A o to, czy kiedyś było lepiej, pokłócimy się następnym razem.
2: Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, bo z Igorem i tak się nie dogadam. Ale muzyka wygrywa zawsze. Dzięki, że jesteście. Dzwońcie, subskrybujcie i pamiętajcie, analog z lat 80. to nie tylko sprzęt. To portal do świata neonów i dymu. Dobrze w kot.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie, temat jak trza. Przegląd najlepszych gier komputerowych lat 2000, komputerowych, niekonsolowych. Drodzy Państwo, to była epoka wielkich monitorów i wielkich marzeń. Radiosynteza zapina pasy.
2: Sztos temat. 2000 to przejście z modemów na szybki net. Fizyka w grach i otwarte światy, które zjadały weekendy. Bez ściemy. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A przy okazji subskrybujcie nasz YouTube Radiosynteza, bo będzie więcej takich perełek.
1: Definicja prosta. Gry na peceta z tamtego dziesięciolecia, które dziś odpalasz i dalej mają sens. Pamiętam kafejkę przy dworcu. Kineskop grzał jak piecyk, a ja w pierwszych Simsach układałem kafelki w łazience. Do świtu. Kawa stygnie, a człowiek szczęśliwy.
2: A ja wtedy pierwszy raz zobaczyłem Half-Life 2 i silnik Source. Grawitacyjna zabawka i fizyka w każdej puszce. No kosmos. Dosłownie nauka w ruchu. Igor, nie wkręcaj, że to nie była rewolucja, bo świecisz przykładem jak latarka bez baterii.
1: Była rewolucja, ale ja kochałem granie obok kumpla na kablu. Unreal Tournament 2004. Łapanie flagi, krzyk na całą piwnicę i zero patchy przez dwa dni. To była uczciwa robota. Dłoni i klawiatury.
2: Czasy piękne, ale świat poszedł w online. World of Warcraft to był społeczny kombajn. Wchodzisz na godzinę, wychodzisz po tygodniu. Gildie, wyprawy, voice chat. I to uczucie, że żyjesz w drugim życiu. Idealna masakra czasu.
1: Mnie ciągnęło do symulacji bez spiny. SimCity 4 robiło mi wieczory. Stawiasz dzielnicę, słuchasz jak pracuje miasto i czujesz, że masz wpływ. Roller Coaster Tycoon 3 to już był park marzeń, który sam się kręcił jak trzeba.
2: No dobra, ale inteligentne łamigłówki to dopiero miód. Portal pojawił się jak kometa. Krótki, precyzyjny i cytowalny. GLaDOS sypała żartami, a ty czułeś się jak naukowiec przyszłości. Ciasto może i było kłamstwem, ale design był prawdą objawioną.
1: Jak przyszłość, to ja jeździłem w Need for Speed Underground 2 Neon pod samochodem, winyl na masce i soundtrack, który wchodził w głowę. Jak w prawdziwym garażu, tylko bez smaru. Dobrze. W kot.
2: A potem przyszedł Crysis i spalił połowę komputerów w mieście. Pytanie epoki brzmiało. Czy pójdzie Igor, twój boomer PC? Wtedy tylko westchnął jak stary kot i zasnął. Przyznaj się.
1: Westchnął, bo miał duszę. Za to Morrowind dał mi to, co lubię. Mapa w plecaku, dziennik w ręce, zero strzałek. Pytasz ludzi, czytasz znaki drogi i faktycznie podróżujesz. To jest granie, a nie autopilot.
2: Ja wtedy leciałem w Mass Effect na mostku. Ekipa, która gada jak żywi ludzie. Decyzje, które odbijają się daleko. I kosmos, który pachnie przygodą. To jest to, co lubię. Technologie plus emocje. To nie jest gra, to wyprawa.
1: Wspomnę jeszcze San Andreas, bo dawało wolność jak mało co. Jazda rowerem przez pustynię. Radio dudni i nagle pół dnia zniknęło. To był świat, który żył i nie potrzebował tłumacza.
2: Pod koniec dekady wyskoczył Minecraft w wersji alfa i przewrócił stolik. Klocki jak z dzieciństwa, ale nieskończone światy, procedura i wyobraźnia robiły robotę. To proste i genialne, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Serio.
1: A na scenie kafejek rządził Counter-Strike 1.6. Turnieje na chipsy, krzyki przez monitor i to rytmiczne klik-klak myszki. Refleks plus komunikacja bez wodotrysków. I to mi się podobało.
2: CS to w ogóle start e-sportu na poważnie. Demka, taktyki, bany hop i pierwsze poważne teamy. Wtedy zrozumiałem, że granie to też dyscyplina i że lag potrafi rozbić przyjaźń. A teraz szybka pogoda, bo mnie nosi. Na zewnątrz jest nijako, bez burzy, czyli nuda. Chmury jak render w niskich detalach i powietrze jak z serwera bez chłodzenia. Drodzy Państwo, weźcie wodę i nie liczcie na fajerwerki.
1: Słuchajcie, przypominam, jesteśmy Radio Synteza. Nasza strona to radio-synteza.pl. Dzwońcie i wrzućcie swoje perełki z lat 2000. Numer do studia to 732-10-85-08. Za chwilę jingle, więc ustawcie głośniej.
2: I jeszcze sub. Na YouTubie koniecznie wpiszcie Radio Synteza klik i po sprawie. Dzwońcie, bo Igor zaraz zasie na antenie, a ja potrzebuję sparingu z waszym topem dekady. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: Dobra, Piotr, to powiedzmy wprost. My się różnimy. Ty kochasz rozbuchane opowieści. Ja lubię, kiedy gra jest konkretna, jasne zasady, czyste sterowanie i brak fetch questów, które każą biegać w kółko. To mój dekalog grania.
2: A ja mówię, że głębia i wybory to sól dekady. Plus społeczność i modowanie, które utrzymują gry przy życiu. Speedruny, sztuczki i kreatywność graczy robią cuda. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, bo i tak obaj mamy rację.
1: To zróbmy tak, kompromis po naszemu. Dla mnie podium dekady to Half-Life 2, SimCity 4 i Morrowind. Dla ciebie Portal, Mass Effect i Minecraft. Dorzucimy Need for Speed Underground 2, San Andreas oraz Counter-Strike jako filary zabawy. I jedziemy dalej.
2: Dobrze, w kod. Niech tak będzie. A wy, słuchacze, dorzućcie swoje typy. Pod numer 732-108-508 albo w komentarzu na YouTube Radio Synteza. A teraz krótki jingle i wracamy z anegdotami zza klawiatury.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Słuchajcie, dziś grzebiemy w sercu mojej młodości, czyli historia syntezatorów analogowych z lat 80. Co to w ogóle jest? Analog to prąd i napięcia, które rzeźbią dźwięk, a nie kody w komputerze.
2: I to jest piękne, ale dodam, że analog z lat 80. to specyficzny vibe. Oscylatory, filtry i wzmacniacze sterowane napięciem. A do tego szum i drift, który robi robotę. Jak z filmu o neonowych miastach i latających autach.
1: Drift mówi. To ja mam anegdotkę. Graliśmy kiedyś w klubie na Juno 6, wytwornica dymu dmuchnęła prosto w klawisze. Po godzinie filtr zaczął przepuszczać tak maślane brzmienie, że myślałem, iż powali mnie z nóg. Nostalgia pełną gębą.
2: A ja dołożę kontrę z przyszłości, bo muszę. Dziś wtyczki z uczeniem maszynowym symulują ten brud i rozjeżdżanie oscylatorów. Widziałem model, co uczył się na próbkach z Jupitera 8 i kopiował nawet szum z zasilacza. Masakra, ale sztos.
1: Wtyczki nie poczują zapachu kurzu, gdy odkręcasz obudowę. Lata 80. to były realne gałki i suwaki. Zero menu. Trzymasz uchwyt filtra godzinę i to się wgryza w palce, a w pamięć jeszcze bardziej. Dźwięk był fizyczny.
2: No dobra, ale przypomnijmy. Fundamenty, oscylatory dawały falki piłokształtne, trójkątne i piłę zębów. Potem filtr wycinał i dodawał charakter, a obwiednie robiły atak i wybrzmiewanie. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Tylko że dziś to robisz w laptopie w minutę.
1: A potem laguje ci mózg, jak system się zawiesi. W 80. był jeszcze czar arpeggiatorów i chorusów. Ten słynny szum stereofonicznego chorusa w niektórych Rolandach brzmiał jak ciepły deszcz w nocy. Ekrany świeciły zielono, a gałki mówiły: kręć mnie.
2: Skoro mówisz o deszczu, to ja deszczę meteorytów. W sci-fi zawsze jak bohater wchodzi do neonowego baru, słychać analogowe pady. To nie przypadek. Ten dźwięk ma w sobie ludzką niedoskonałość, która robi klimat. A teraz twórcy gier generują to proceduralnie i dodają mikroniestabilność. Lubię to.
1: Ale pamiętaj, lata 80. to też przełom polifonii. Nagle można było grać akordy na prawdziwych analogach, a nie udawać jakimś monofonem z sekwencerem. W klubach to robiło ścianę dźwięku, która wypychała ludzi na parkiet.
2: I w tym samym czasie zaczęła się walka między analogiem a cyfrowymi cudami. Okej, nie idźmy w politykę branżową, bo to bloatware tematu. Ważne, że analog trzymał swoje brzmienie, a dziś wraca w wielkim stylu. W Euroraku i w klonach.
1: Klon klonem, lecz oryginał ma duszę. To jak stara kawa parzona w kafetierze kontra kapsułka. Słyszysz? Drobny przesłuch w filtrze. Czujesz opór potencjometru. I już wiesz, że to nie jest plastikowy preset, tylko żywe zwierzę w studio. Dobrze, w kot.
2: Z drugiej strony, żywe zwierzę trzeba karmić. Strojnie serwis, wymiana kondensatorów, a ja włączam komputer i jadę. Masz milion presetów. Morphing, barw, automatyzację i mapowanie na kontroler MPE i jeszcze zapisujesz sesję i wracasz po tygodniu bez niespodzianek.
1: No właśnie, niespodzianki były częścią zabawy. Przychodzisz do studia, a twoja TB303 gada o ton niżej, bo temperatura spadła i co? I tworzysz nowy riff, bo ręce same idą za tym dryfem. W analogach przypadek był współproducentem.
2: A teraz przypadek robię algorytmem losującym. Seed. Serio? Mamy narzędzia, co wprowadzają kontrolowany chaos. I to nie jest cheating, to jest rozszerzanie palety. No i integracja z obrazem w filmie, synchronizacja do klatki, perfekcyjna. Analog by się spocił.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dzwońcie do nas opowiedzieć, jakie analogi z lat 80. Was urzekły. Numer do studia to 732-10-8508. Wpuszczę Was po dżingle, za chwilę Radiosynteza czeka.
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube, czyli Radiosynteza. Klik w dzwonek i będzie dobrze. W kod. Jak nie wiecie, co kliknąć, to wchodzicie na radio-synteza.pl. Tam jest wszystko, łącznie z moją piękną twarzą w pikselach.
1: Wracając do historii. 80. przyniosły też pamięci na presety, choć często skromne. I tak człowiek taszczył kartridż w kieszeni jak talizman, a jak się bateria w środku rozładowała, to było po herbacie. Zapis przepadł i grałeś z głowy.
2: Dziś presetów masz tyle, że przypomina to lodówkę bez dna. Ale uważka, łatwo się zgubić. Dlatego kocham ograniczenia analogów. Ustawiasz trzy gałki i już brzmi, bo architektura wymusza decyzję. To jest UX z innej planety i to komplement.
1: Właśnie dlatego mówię, że kiedyś było lepiej, bo szybciej dochodziłeś do sedna. Tylko że potem wchodzi live. Koncerty, pot i kable. I analog potrafi kopnąć przydźwiękiem, jak się uziemienie rozjechało. To było wesoło. Pół sali tańczy, pół się drapie po głowie.
2: A ja dorzucę sci-fi obrazek. Wyobraź sobie statek, gdzie rdzeń to analogowy syntezator, a cała nawigacja to cyfrowe autokorekty. Brzmi romantycznie i realistycznie. Jedno daje charakter, drugie stabilność. I tak to dziś działa w studiu. Mieszamy światy.
1: No dobra, młody. Zgodzę się w połowie. Serce analogowe, mózg cyfrowy. To uczciwy układ. Ja swoje gałki, ty swoje makra. W sumie gra to razem. A ludzie mają ciarki. I o to chodzi. Radiosynteza łączy pokolenia, kabli i interfejsów.
2: To co, robimy przerwę muzyczną? Za chwilę poleci kosmiczny synthwave z solidnym basem jak Ster 803 i padami, co mruczą jak Jupiter 8. Zostajecie z nami. Dzwońcie, numer studio to 732-10-8508 i sub na YouTube Radiosynteza.
1: A po przerwie wracamy z waszymi historiami i moim testem starego Horusa, który brzmi jak nocny tramwaj. Radiosynteza, radio-synteza.pl, jingle wchodzą. 3, 2, 1. No dobra, nie dogadamy się do końca, ale zagramy to razem.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, to Radiosynteza i wasze poniedziałkowe popołudnie wjeżdża na tory. No to jedziemy z pogodą i nowinkami, zanim Piotr znów zacznie mi przestawiać gałki w konsolecie.
2: Pogoda dzisiaj jest jak soft w wersji beta, czyli niby działa, a jednak laguje mi mózg. Warszawa ma 24,5 stopnia, lekki wiatr 6 km na godzinę, ciśnienie 1026,9 hektopaskala oraz opady 8,9 mm. Więc mokro, ale bez fajerwerków. W Lublinie 22 stopnie, wiatr 5 km na godzinę, ciśnienie 1026,7 hektopaskala i opady 2,9 mm, czyli taki smutek ulewny, jak pikselowany deszcz w starym emulatorze. Kraków za to suchy, bo brak opadów. Temperatura 24,5, wiatr 4 km na godzinę, ciśnienie 1028,5 hektopaskala. I niby sztos, ale bez burzy to jak pizza bez sera. Zakopane daje 20,8 stopnia, wiatr 3 km na godzinę, opadów brak, a ciśnienie to dziś tajemnica wszechświata, bo barometry milczą. Więc w góry bierzcie kurtkę i cierpliwość.
1: W kościach mistrzyka od samego słuchania twoich milimetrów opadł młody, więc ciesz się, że to jeszcze nie żar z nieba. Newsy biorę na siebie i zaczynamy od Chin, bo zespół z Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering razem z Suzhou University, Taizhou University oraz firmą SC Exact Equipment dopiął tandemowe ogniwo perowskit krzem, opisane 21 maja 2026 w piśmie Matter. Klucz nie jest tylko w rekordowej sprawności, ale w tym, że przestali marzyć o wyrzuceniu krzemu i zrobili z niego fundament. A trwałość zaczyna być tu słowem dnia.
2: Dobrze, w kod, bo to jest dokładnie to, co lubię. Czyli doczepiasz warstwę perowskitu, która łapie inny kawałek widma i nagle ten sam dach robi więcej roboty bez wymiany wszystkiego, jak w grze, gdzie odblokowujesz drugi poziom mocy.
1: Hamulec bezpieczeństwa, Piotrusiu, bo laboratorium to nie dach. W lipcu, gdy słońce smaży, a wilgoć wchodzi w zakamarki i perowskity lubią się wtedy rozsypać. Więc dopiero wytrzymałość liczona w latach mnie przekona.
2: Jasne, ale w tych badaniach chodzi właśnie o enkapsulację i ochronę warstw, o testy w podwyższonej temperaturze i o to, że nie grzebiesz w krzemie, tylko dodajesz piętro wyżej, co znaczy szybsze modernizacje i mniej bólu portfela.
1: Jeśli naprawdę da się to robić seryjnie i tanio, to ja stawiam espresso i przestaję marudzić. A na razie notuję plus za rozsądną drogę ewolucji zamiast kolejnej obietnicy rewolucji jutro rano. Teraz byłby news o tym, jak pewna znana instytucja religijna mierzy się ze sztuczną inteligencją, ale my mamy zasadę zero religii i zero polityki, więc powiem krótko, zostawmy te nudy, kogo to obchodzi.
2: Zamiast tego szybki protip o AI od chłopaka z przyszłości. Patrzcie, co aplikacje robią z waszymi danymi. Używajcie trybów offline, kiedy się da i dawajcie wyłączniki awaryjne, bo kontrola to nadal wasze palce na przycisku, a nie algorytm. I subskrybujcie nasz YouTube o nazwie Radiosynteza, bo jak dobijemy do kosmicznej liczby, to Igor zagra solówkę na klawiszu. A jak wam się nudzi, to dzwońcie pod numer 732 108 508 i wyrwijcie nas z ramówki, jak Boss Level.
1: Drodzy Państwo, za chwilę jingle i wjeżdża syntezatorowy klasyk z lat 80., a my zwijamy kable. Radiosynteza mówi do usłyszenia i przypomina, że wszystko macie na radio-synteza.pl, a resztę dogadamy po kawałku.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś zaglądamy do serca internetu, czyli do centrów obliczeniowych wielkich firm. Co to w ogóle jest i z czego to się składa? Mniej magii, więcej kabli i klimatyzacji.
2: Wyobraźcie sobie fabrykę dla bitów. Hala na hale, a w środku szafy jak z filmu sci-fi i chmura, która nie pada. Maszyny pracują całą dobę, a oprogramowanie je ustawia jak orkiestrę. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Kiedyś było prościej. W latach 90. serwer stał pod biurkiem i wył jak syrena. Jak ktoś kopnął listwę, to firma miała wolne. Teraz to małe elektrownie i lodówki przemysłowe w jednym. I tysiące reguł, żeby nic nie padło.
2: I dobrze, bo skala to kosmos. Jeden kampus to setki szaf i kilometry światłowodu. Roboty wożą części i nawet odkurzacze mają mapy, jak w bazie na Marsie. A software dba, by każda aplikacja miała tlen i miejsce na spanie.
1: Zacznijmy od prądu, bo bez prądu to możecie co najwyżej pogwizdać. Zasilanie ma warstwy jak tort. Sieć energetyczna, zasilacze awaryjne i generatory. Architektura N plus 1, czyli zawsze jest jeden zapas. Jak w dobrej kawiarni, paczka ziaren w szufladzie.
2: A potem chłodzenie, bo procesory robią saunę. Korytarze gorące i zimne, klimatyzacja precyzyjna albo chłodzenie cieczą. Bywa zanurzeniowe, gdzie całe serwery pływają w dielektryku. Brzmi jak cyberspa i jest sztos, bo cicho i skutecznie.
1: Mierzy się to wszystkim, co się da. Na przykład współczynnikiem efektywności energetycznej. Im bliżej jedynki, tym lepiej. Ja lubię, jak sprzęt pracuje, a nie jak prąd zamienia się w ciepło. Ciepło to sobie zróbcie w kawie.
2: I tu wjeżdżają układy graficzne do sztucznej inteligencji. Gęstość mocy jak mała kuchenka w każdej jednostce. Bez cieczy ani róż. System zarządzania centrum liczy waty w czasie rzeczywistym i przerzuca obciążenia jak gracz w Tetrisie.
1: Sieć to krew obiegu. Światłowody między szafami i między budynkami. Różne trasy i różne urządzenia, żeby jedno zwarcie nie wysadziło zabawy. Routing to sztuka. Redundancja na każdym kroku. Bo jak pakiet zbłądzi, to słuchacz klika krzyżyk.
2: Na brzegu są małe fortece, tak zwane edge. Blisko użytkownika, by opóźnienie było niskie. Do tego sieci dostarczania treści i adresacja Anycast. Treści płyną z miejsca najbliższego, aplikacja mruga i już masz obrazek. Czy wynik wyszukiwania?
1: Magazyn danych. Nie wszystko musi być szybkie jak błyskawica. Są dyski talerzowe do hurtu i dyski półprzewodnikowe do sprintu. A do archiwów taśmy. Tak, taśmy. Nawiniesz na szpulkę i po dekadzie dalej gra. Analog trzyma fason.
2: W chmurze dane dzielą się na małe kawałki i lecą różnymi drogami. Kod nadmiarowy chroni przed awariami. Metadane wiedzą, gdzie co leży. Spójność bywa ostatecznie zapewniana, bo ważniejsza jest dostępność. I tak wszystko składa się jak klocki.
1: Geografia to druga tarcza, dane replikują się między regionami, czasem od razu, a czasem z lekkim poślizgiem, zależnie co ważniejsze. Albo brak opóźnień, albo pewność, że kopia dojedzie zawsze. Stare, dobre balansowanie ryzyka.
2: Bezpieczeństwo to zero zaufania. Każdy element sprawdza każdego. Klucze sprzętowe, strażnicy kluczy i segmentacja sieci. Dostępy krótkie i tylko tyle, ile trzeba. Telemetria patrzy non-stop i jak coś zgrzyta, to automaty robią stop klatkę.
1: Człowiek jednak dalej jest w pętli. Ekipy SRE mają dyżury. Procedury na awarie leżą w szufladzie, a testy chaosu wywracają stolik, zanim zrobi to los. Brzydkie jest piękne, kiedy wychodzi na jaw w kontrolowany poniedziałek.
2: Oprogramowanie to maestro. Kontenery i orkiestracja pilnują, by usługi miały kopię i zdrowie. Autoskalowanie rozkłada ruch jak ruch drogowy na objazdy. Nowe wersje wchodzą falami. Jak coś strzeli, to rollback i nara dobrze w kod.
1: Brzmi pięknie, ale pamiętaj, im więcej warstw, tym więcej miejsc, gdzie może się posypać. Prostota to cnota. Ja lubię wiedzieć, który kabel za co odpowiada, a nie modlić się do dashboardu. Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi, i pogadajmy praktycznie.
2: Praktycznie, czyli dzwońcie teraz, numer do nas to 732-10-8508. Mamy czat i mikrofon rozgrzany. Powiedzcie, co chcecie wiedzieć o chmurze, a ja Igorowi przetłumaczę na boomerowski.
1: I subskrypcja, drodzy Państwo, kanał Radio Synteza na YouTube. Strona to radio-synteza.pl. Po krótkim dżinglu wracamy do wnętrza szafy serwerowej. I sprawdzimy, czy Piotr umie odróżnić dysk od tostera.
2: Spokojnie, ja tosterem potrafię nagrzać radiator. Pogoda szybka w trend. Słońce wali w okno, a wiatr jak z suszarki. Masakra. Dajcie burzę, bo burza to jest content. Do tej pory nic nie grzmi, więc ja grzmię w eter.
1: Wracamy. Klucz do stabilności to obserwowalność. Logi, metryki i ślady. Jak detektyw z lupą, ale w czasie rzeczywistym. Wtedy wiesz, że to baza dławi się na indeksie, a nie, że usługa zgubiła token. I oszczędzasz dzień i nerwy.
2: A ja dorzucę sztuczną inteligencję do operacji. Modele przewidują awarie, zanim wstaną z łóżka. Wzorce anomalii skaczą w panelu i podsuwają akcje. To nie magia, to dane, a dane kochają centra danych. Kółko się zamyka i jest dobrze w kod.
1: No i proszę, ty mówisz algorytm, ja mówię doświadczenie. Spotkajmy się po środku. Niech maszyny robią, co umieją, a człowiek ustawia kierunek i tnie zbędne fajerwerki. Zrobimy tak i nie będziemy się kłócić. Do środy.
2: Deal. Cyfrowe serce, analogowa dusza. A teraz wy dzwońcie na 732-10-8508. Zostawcie suba na YouTube Radio Synteza i wpadajcie na radio-synteza www.fabrykadlabitów.pl. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat na dziś to AGI, czyli sztuczna inteligencja ogólna. Taka, która potrafi ogarnąć wiele zadań jak człowiek i przerzucać się między nimi bez zadyszki. Brzmi jak marzenie z lat 80. i kaset VHS.
2: AGI to po prostu system, co rozumie świat na tyle, żeby sam się uczyć, planować i kombinować w nowych sytuacjach. Jak bohater z filmu sci-fi, tylko bez peleryny. I teraz pytanie, czy my to w ogóle dojedziemy w realu? Czy to tylko trailer?
1: Drodzy Państwo, kiedyś w studiu nagraniowym zepsuło nam się taśmowe echo. Wszyscy panika, a ja wyjąłem śrubokręt, trochę taśmy i poszło. Naprawa bez instrukcji. To była inteligencja sytuacyjna, nie algorytm. Analog wybaczał błędy.
2: Wejdę Ci w słowo, Igor, bo dziś mamy roboty, co same się uczą, łapać kubek, patrzą kamerą, czują dotyk i adaptują chwyt. To już nie tylko cyfrowe papugi, to multimodalne bestie. Sztos! I jeszcze agenci, co planują zadania krok po kroku, jak w dobrym hejsie.
1: Papuga w garniturze nadal jest papugą. Te modele patrzą w dane i przewidują słowa. Świetnie, ale czy rozumieją, co to jest zimna porcelana kubka o 6 rano, kiedy kawa śmierdzi jak poniedziałek?
2: Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła, że rozumienie jest trudne. Niedobra, że i tak do niego dojedziemy. Przez modele świata, które same budują mini symulacje. To się już dzieje w grach, w robotyce i w planowaniu z autokorektą.
1: Zostawmy wielkie deklaracje. Powiedz mi, jak to przetestujesz? Test Turinga to za mało. Czat potrafi zagadać, nawet mnie. Dla mnie próba ognia to niech taki system przyjdzie do radia. Znajdzie zwarcie w mikserze i zagra płynnie jingle.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Najpierw dajemy systemowi dłonie, oczy i pamięć długą jak tasiemiec. Potem zadania w realu. Naprawa miksera, serwis ekspresu do kawy, montaż stojaka na syntezator i wywiad na żywo. Masz pełny pakiet generalności.
1: Brzmi jak szkolenie rekruta w piechocie, ale bez butów. Pytanie, czy to będzie zwinne, czy tylko odtwórcze? Jak scenariusz z checklistą. Bo generalność to też intuicja i gust. To, że wybierzesz lepszy akord na analogu niż na presetach.
2: Ej, ale to już widać. Systemy komponują w stylu kogo chcesz i mieszają nurty. Jak powiesz im mniej vintage, więcej rdzy, to dociągają klimat. A jak dołożysz feedback z ucha ludzkiego, to korygują się w locie. Dobrze, w kod.
1: Piotruś, styl to jeszcze nie tożsamość, a pamięć. Jak AGI ma mieć charakter, jeśli co chwila wymieniasz mu serce na nową wersję albo podpinasz mu wtyczki jak choince?
2: Charakter zrobi się sam, gdy pojawi się stabilna pamięć epizodyczna i preferencje uczone przez lata. Nie w sekundę, nie w tydzień, ale w czasie. I tak, przyszłe AGI to raczej zespół modeli niż jeden mózg. Jedna orkiestra, co gra równo, nawet jak perkusista fika.
1: Skoro już o orkiestrze, to zagrajmy krótki dzwonek i przypomnienie. Radio Synteza. Proszę bardzo. A wy subskrybujcie nasz kanał na YouTube Radio Synteza i dzwońcie do nas. Numer to 732-108-508. Czekamy na mądre głosy.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz uśnie na antenie. Serio. 732-108-508. I zostawcie suba na YouTubie Radio Synteza. A jak wam laguje mózg, to wejdźcie na radio-synteza.pl. Tam wszystko macie jak na tacy.
1: Dobra, technicznie patrz na prąd. Mózg ciągnie mniej niż żarówka, a nasze modele żłopią energię jak kombajn w żniwa. Jeżeli AGI ma być czymś więcej niż chmurą, to musi zejść z poborem mocy. I tu wchodzą analogi neuromorficzne i wzmacniacze operacyjne, stare, ale jare.
2: Tak, i do tego fotonika, nemrystory i krzem, co udaje neurony. To leci jak rakieta. A jak dołożysz sprytne uczenie z kompresją i doświadczeniem przenoszonym między zadaniami, to masz generalność w kieszeni. No, może w plecaku, ale jednak.
1: Widziałem już klęski mody na eksperty systemy w latach 80. Potem wielkie obietnice i zima w branży. Hype lubi grubo przesadzić. Ja wolę, jak coś działa cicho, bez fanfar, jak dobry kompresor w torze.
2: Zgoda. Hype to głośnik bez filtra. Ale dziś mamy dane multimodalne, samorefleksję modeli i szkolenie na zadaniach, które wymagają planu. A najlepsze, że ludzie testują to w open source. Tempo jest kosmiczne. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Dla mnie próba generalności jest prosta. Niech AG wpadnie i po 5 minutach powie, gdzie trzeszczy w torze sygnałowym, doradzi wymianę kondensatora, a na koniec napisze wierszyk o kawie i zagra dżingl płynnie, bez jąkania. To jest ogólność.
2: I to się wydarzy. Bo robotyka łapie rytm. Modele uczą się manipulacji przez symulacje, a potem przenoszą to do świata. Daj temu dekadę, może dwie, i będziesz miał asystenta do wszystkiego. Co nie marudzi, że jest poniedziałek?
1: Nie mów mi dekady, jakbyś zamawiał pizzę. Ja mówię tak. AGI przyjdzie małymi krokami. Jak dobra płyta. Strona A, potem strona B. I może nigdy nie będzie jednego momentu fanfar. Po prostu pewnego dnia zauważymy, że to tu jest.
2: Czyli kompromis. Ty chcesz powolny winyl, ja chcę turbo streaming. Dobrze, w kod. Nie dogadamy się w tempie, ale kierunek mamy ten sam. A wy słuchacze, sub na YouTube Radio Synteza, dzwońcie 732-108-508 i dawajcie swoje typy, kiedy AGI zapuka.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie. Dzisiaj sen. Definicja prosta. To jest ten serwisowy restart. Mózg robi porządki, ciało się regeneruje, układ nerwowy uspokaja obroty. Bez snu człowiek jedzie na rezerwie i to na oparach. A architektura snu to fazy niefilmowe i filmowe, wolnofalowy i REM. Cykle po mniej więcej 90 minut.
2: I tu wjeżdżam ja cały na biało. Sen to update firmware dla mózgu. Mamy sen niefilmowy z trzema głębokościami i REM, gdzie oczy latają jak w grze akcji. W REM mózg miksuje emocje i wspomnienia w jeden wielki teledysk, a ciało reguluje hormony. Kortyzol w dół, melatonina w górę. To jak perfekcyjnie zsynchronizowany patch na syntezatorze.
1: Anegdota z życia. Nocne zmiany w studiu. Stare dobre czasy. Magnetofon szpulowy buczał jak kocur. Kiedyś zasnąłem na krześle, trzymając kubek. Czarna jak smoła kawa, chlup na blat. Realizator mnie szturchnął. Powiedział: Igor, bez snu twój humor jest jak pusty kanał na mikserze. Niby jest, ale nic nie słychać.
2: A teraz wyobraź to samo, tylko z opaską na głowie i aplikacją, która mówi: stary, zasypiasz płytko, oddychaj wolniej. Pstryk i włącza się biały szum. Monitoruje zmienność rytmu serca i od razu wiesz, czy jutro będzie fokus, czy będzie masakra. A pierścień na palcu dodaje wykresy. Dobrze w kod, dane zamiast zgadywania.
1: Dane danymi. Ale te wszystkie powiadomienia potrafią straszyć. Człowiek leży i myśli: o matko, mam 2 godziny snu REM, za mało. I już po spaniu. Ja wolę analog. Stała pora, ciemność, cisza, chłód. 0 ekranów przed snem. To proste. Bez fajerwerków.
2: Wejdę ci w słowo. Technologia, jak jest dobrze ustawiona, to nie świeci po oczach i nie brzęczy. Inteligentne światło ociepla barwę wieczorem. Termostat obniża temperaturę. A dźwięk przestrzenny układa delikatny deszcz, prawie jak w Blade Runnerze. A w sci-fi mamy hipersen i kriokomory. Okej, to bajka, ale kierunek jest jasny. Personalizacja pod twoje ciało.
1: Historia z trasy koncertowej. 3 miasta w 3 dni. Spałem po 2 godziny w autobusie. Na koncercie ręka mi odjechała. Zrobiłem mikrodrzemkę nad suwakiem i zgasłem talerze perkusji w połowie numeru. Publiczność myślała, że to artystyczna pauza. Nie, to był brak snu i tyle.
2: No i nauka mówi jasno. W śnie wolnofalowym hipokamp opróżnia bufor. Wspomnienia długoterminowe się utrwalają. W REM łączą się odległe skojarzenia i rośnie kreatywność. Układ glimfatyczny czyści odpady metaboliczne z mózgu. Mięśnie naprawiają mikrourazy. Immunologia robi swoje. Sen to najlepszy biohack bez abonamentu.
1: Zdada, tylko kawa. Drodzy Państwo, kawa po południu to pocałunek śmierci dla snu. A ja kocham kawę. Więc robię trik. Ostatnia kofeina przed południem. Potem bezkofeinowa. Rytuał zostaje. Serce spokojniejsze. Sen nie ucieka. Proste jak budowa cepa z korbką.
2: Poczekaj, pogoda, bo i tak nie będzie to gryzło. Wieczór chłodny, powietrze jak z lodówki, prawdopodobne chmury i może przelotna burza w nocy. A, to akurat lubię. Burze są sztos, tylko nie w sypialni, bo błyski robią diskopolowy rem. Zasłońcie okna i nie udawajcie piorunochronu.
1: Słuchajcie, jak chcecie się wtrącić, linia czeka, dzwońcie. Numer to 7321-085-08 i oczywiście Radiosynteza w sieci. Wejdźcie na radio-synteza.pl. Tam macie podcasty i spis naszych dyrdymałów.
2: I sub na YouTube, szukacie kanału Radiosynteza. Klik, dzwoneczek, komentarz, podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę algorytmu. A jak macie pytania o drzemki albo pierścienie do snu, to dzwońcie teraz. Numer jeszcze raz 7321-085-08.
1: Praktyka. Sypianie jak studio, ciemno jak futerale na bas. Zasłony zaciemniające, dywan tłumi hałas. Temperatura raczej niska, około 18 stopni. Żadnych ekranów. Zamiast scrolla książka papierowa. Oddech nosem, wolny i równy. A w głowie prosta mantra. Jutro będzie robota. Dzisiaj jest sen.
2: Dorzucę haki. Światło niebieskie to wróg wieczoru. Filtr w telefonie to półśrodek. Lepiej zdjąć ekran godzinę przed snem. Albo okulary bursztynowe. Rytuał wyciszający. Krótka medytacja. Rozciąganie. I drzemki. 20 minut wczesnym popołudniem. Bez wpadania w głęboki sen. Reset jak wciśnięcie pauzy.
1: Tu się nie zgodzę. Drzemki mnie rozstrajają. Budzę się jak po remoncie strychu. Niby lepiej, a jednak gorzej. Wolę dowieść jedną solidną noc i tyle.
2: A ja mam dane. Piloci i inżynierowie testowani na krótkich drzemkach działali wyraźnie sprawniej. Krótka siesta podbija czujność o kilkanaście procent. Tylko trzeba pilnować czasu. Zegar albo budzik wibracyjny. To nie jest spanie jak niedźwiedź. To reset, jak wtyczka wyjęta i włożona.
1: Okej. Dla niektórych działa. Ja i tak zostanę przy swoim. Biały szum wolę z mojej starej taśmy. Wiesz, ta miękka ziarnistość, jak deszcz na blasze. A te aplikacje z wielorybami i gongami pasują tu jak inżynier do baletu. Ale jak komuś pomaga, to proszę bardzo.
2: A ja polecę dźwięki adaptacyjne. Mikrofon łapie hałas ulicy i wygeneruje kontrsygnał, który maskuje tylko to, co trzeba. Do tego pulsacje w tempie oddechu, mózg łapie rytm i hamuje. Za chwilę dostaniemy bezprzewodowe opaski EEG jako paska sportowa. AI czyta twoje fale i dobiera muzykę. Cyberkołysanka w wersji Pro.
1: Brzmi jak przyszłość. A ja i tak powiem. Fundamenty najpierw. Regularna pora, światło rano, ruch w ciągu dnia, wieczorem spokój. Technologia dopiero na końcu. Jak sól. Szczypta wystarczy. Drodzy Państwo, za moment wjedzie nocny synthwave dla równych fal alfa, a wcześniej krótki dżingiel Radiosynteza.
2: Subujcie kanał Radiosynteza na YouTube. Wbijcie na radio-synteza.pl. A jak chcecie opowiedzieć swój trik na zaśnięcie, to dzwońcie 732-108-508. I pamiętajcie, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, jak się wyśpicie. A z Igorem i tak się nie dogadamy w sprawie drzemek. Ale to nic. Dobrze w kot.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

milczenie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat prosty i trudny naraz. Sposoby relaksowania się w kontekście dbania o zdrowie. Czyli jak wyhamować głowę i ciało, żeby nie zajechać silnika. To nie fanaberia, to higiena układu nerwowego.
2: I tu wchodzę ja, cały na neonowo. Drodzy Państwo, relaks to systemowy update dla mózgu. Niższy poziom kortyzolu, lepsze tętno, zmienność rytmu serca w górę i nagle lak mózgu znika. To działa jak dobry patch do oprogramowania życia.
1: Patch patchem. Ja mam swoje rytuały. Kiedyś siadałem do magnetofonu, czyściłem głowicę izopropanolem, przewijałem kasetę ołówkiem i słuchałem, jak taśma delikatnie szumi. Ten szum to było moje zen. Zero powiadomień. Jedna rzecz na raz.
2: A ja odpalam apkę do medytacji prowadzonej, zakładam słuchawki z redukcją hałasu i wskakuję w wirtualny las. Oddech, wzór. 4, 7, 8. Narrator mówi: oddychaj, a zegarek mierzy tętno. To jest relaks w trybie turbo.
1: Turbo. To ja mam w czajniku. Sposób pierwszy. Połóż telefon w szufladzie i idź na spacer bez celu. Sposób drugi. Klasyczne napinanie i rozluźnianie mięśni, partia po partii. Sposób trzeci. Klepsydra, minuta uważności. Żwir się przesypuje, a ty oddychasz.
2: Problem taki, że miasto hałasuje, dlatego robię miks technologia plus natura. Aplikacja z szumem deszczu, słuchawki z wyciszaniem i spacer między blokami. A jak trafi się burza, to ja jestem w siódmym niebie. Burze to jest sztos.
1: Kawa. To mój rytuał terapeutyczny. Mielenie, powolne, parzenie, zapach. Uspokaja samopatrzenie. Ale uwaga, kofeina po południu potrafi wybić sen. Jak chcecie się wyciszyć wieczorem, to może mała porcja albo wersja bezkofeinowa. I koniec, kropka.
2: Albo matcha, albo kakao z prawdziwym kakao i szczyptą cynamonu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I jeszcze pro tip. Róbcie z tego rytuał z muzyką tła i oddechem. Co dwie głowy, to nie jedna.
1: Jak już o oddechu, gadżety są fajne, ale zasada jest stara. Wydłuż, wydech. Układ przywspółczulny się cieszy, serce zwalnia. Myśl wraca na swoje tory. 4 spokojne wdechy, długi wydech i tak przez kilka minut, bez napinki.
2: A ja dorzucę dane. Zmienność rytmu serca rośnie, kiedy wydłużamy wydech. Zegarek to widzi i mówi, że jestem czarodziej. Robię mikro przerwy w ciągu dnia. 2 minuty, skan ciała, oczy w dal i gotowe, prawie jak reset BIOS.
1: Muzyka też robi robotę. Biorę stare syntezatory, odpalam jeden długi dron w niskich tonach, dorzucam winylowy trzask i proszę, tętno spada. To jest prawdziwy ambient. Nie jakieś bąbelki z chmury, tylko prąd trafia do głośnika i leci.
2: Ha, A, ja kocham generatywny ambient, który uczy się mojego pulsu. Algorytm patrzy, jak oddycham i składa akordy, które mnie wyciszają. Personalny dźwiękowy kocyk. Dobrze w kod, serio, to działa. Nawet jak mi mózg laguje po maratonie gier.
1: Dobra, Piotrek, ale czasem trzeba po prostu odciąć kabel. Wyłącz powiadomienia, zrób tryb szary w telefonie i przestań scrollować przed snem. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. A konkretnie olej fit na godzinę przed spaniem.
2: Zgoda, lecz wprowadzaj to jak nawyk stacking. Po myciu zębów jedna minuta oddychania. Po prysznicu rozciąganie karku. Po pracy powolny spacer wokół bloku. I ciepła kąpiel to nie magia, tylko sygnał dla ciała, że pora odpuścić.
1: Sen to król relaksu. Ciemno, chłodno i cicho. To moja święta trójca. Zasłony, kotary, żadnych diod migających i stałe godziny. Tak, żeby mózg wiedział, kiedy zjechać na parking. Bez tego żaden relaks się nie utrzyma.
2: Rzucam jeszcze drzemkę mocy, 20 minut max i wstaję jak nowy. Dłużej to już jetlag w domu. I tak wiem, brzmię jak boomer killer, ale serio, to ratuje dzień. Nie jestem leniwy, jestem energooszczędny w trybie czuwania.
1: Słuchajcie, a teraz wasz ruch. Jakie są wasze sprawdzone patenty? Dzwońcie do nas, numer 7321-08508. Możecie też pisać przez stronę radio-synteza.pl. Za chwilę wracamy po krótkim dżinglu.
2: I subskrybujcie kanał YouTube Radio Synteza. Klik w dzwonek, żeby Igor nie usnął przy mikserze. Dzwońcie też, teraz serio. Numer 732-108-508. Lecimy na żywo. I ja odbieram, więc nudziarze, drżyjcie.
1: Jeszcze jedna rzecz. Modne zimne prysznice i gorące sauny. Fajne, ale z głową. Zaczynajcie łagodnie, słuchajcie ciała. Nie udowadniajcie nikomu odwagi. To ma was uspokoić, a nie wykończyć. Delikatne bodźce potrafią działać najlepiej.
2: Wiedziałeś, Igor, że sam zapach lasu robi robotę. Fitoncydy brzmi jak kosmiczna rasa, a to po prostu związki z drzew. Czuję je i od razu mam buff do regeneracji. A jak nie ma lasu, robię box breathing. 4x4x4x4.
1: Wiem. A i tak uważam, że prawdziwy las wygrywa z wirtualnym, każdym razem. Twoje gogle pasują tu jak inżynier do baletu. Ale masz rację, jeśli to komuś pomaga, to niech zakłada, byle działało i nie męczyło oczu.
2: To zróbmy rozejm. Ty swoje analogowe rytuały, ja swoje cyfrowe sztuczki. I niech słuchacze zbudują własny miks. Dobrze, w kod. A teraz szybka zapowiedź muzyki i dżingiel Radiosynteza. Sub na YouTube i numer 7321 085 08. Czekamy.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś historia z życia prowadzących wspomnienia. Co to w ogóle jest pamięć? Dla mnie to jak dobrze wygrzana taśma magnetyczna. Ma szum, ma ciepło i trzyma klimat, nawet gdy coś skrzypi.
2: A dla mnie pamięć to żywa baza danych. Słuchajcie, jak chmura, tylko bardziej ludzka. Tagujesz zdarzenia i potem je odpalasz w głowie, jak playlistę. Sztos. A jak już jesteśmy przy playlistach, subskrybujcie nasz YouTube Radiosynteza.
1: Pierwsza nocna zmiana w studiu. Pamiętam jak dziś. Taśma na szpuli, żyletka w dłoni i ręka mi chodziła jak wahadło. Bo montaż na żywo, zero cofania. Źle potniesz, to po imprezie. A ja jeszcze puściłem dżingl na złej prędkości.
2: Ja mam inaczej. Mój pierwszy podcast nagrany w szafie pod kocem, żeby nie dudniło. Dźwięk jak z kapsuły ratunkowej, ale działało. A dziś odpalam w goglach wirtualny holodeck i oglądam tamte początki. Tak jakby Star Trek spotkał piwnicę.
1: Widzisz, i tu mamy różnicę, bo wspomnienie nie musi być perfekcyjne. To nie render. To musi mieć patynę, zapach kawy na gorącej konsolecie. I to delikatne drżenie rąk to daje smak, a nie piksele.
2: Patyna spoko, ale pamięć lubi też ostrość. Ja wrzucam nagrania w narzędzie odszumiające i nagle słychać szczegóły, o których mózg zapomniał. Jakbyś wczytał sejwa na wyższym poziomie szczegółu. Wspomnienia plus technologia i masz tryb turbo.
1: Dobra, opowiem wam jedną rzecz. Grałem kiedyś live set na starym analogu w klubie, gdzie sufit był niższy niż moja cierpliwość. Wbił starszy jazzman i mówi: pokaż filtr. Nauczył mnie ustawić rezonans tak, że ludzie wstrzymali oddech. Chwila weszła do krwi.
2: A ja mam kosmiczną historię. Północ, meteory na niebie. I ja z radiem programowalnym łapię odbicia od jonosfery. Brzmiało jak sygnały z innego świata. I wtedy zrozumiałem, że lubię burze w eterze. Im więcej trzasków, tym lepiej.
1: Skoro burze, to proszę bardzo. Stara noc. Piorun przywalił w okolicy i zgasło pół dzielnicy. A my na antenie podpiąłem małą konsoletę pod akumulator samochodowy i pojechaliśmy dalej. Zero komfortu, ale dusza programu została. Tak się robi radio.
2: Boomer level master. Ale szanuję. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Ja bym tylko dorzucił zasilacz awaryjny i system failover. I jeszcze przycisk paniki, który robi mema z prowadzącego, tak na osłodę.
1: Spokojnie, młody. Słuchajcie, wy też macie takie chwile. Dajcie nam znać, bo lubimy cudze opowieści prawie tak jak swoją kawę. Dzwońcie do nas, do studia, numer 7321085508. Czekamy.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz uśnie na antenie. Numer do nas 732-1085-08. A jak wam głos drży, to uderzcie w komentarz na YouTube Radiosynteza i wbijcie na radio-synteza.pl. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę.
1: Dostałem kiedyś list na papierze pachnący lawendą. Pani Basia napisała, że jej najdroższe wspomnienie to pierwszy winyl Wangelisa odpalony na gramofonie pożyczonym od sąsiada i że trzaskał jak ognisko, ale serce biło równo. Szacunek dla takich chwil.
2: Mój vibe to pierwsza lanowa noc w piwnicy. Kolega zorganizował turniej w stare strzelanki. Pizza zimna jak kosmos, ale emocje gorące. Do rana. Jak nam router się wysypał, to lagował mi mózg. A jednak to był mój mały e-sport.
1: Ja z kolei mam filmowe wspomnienie. Nocny maraton, Blade Runner w studyjnym kinie Neon. Na ekranie deszcz w głośnikach. I kawa, co smakowała jak olej do pola magnetycznego. Wyszedłem na ulicę i świat wyglądał jak plan zdjęciowy.
2: To ja dziś biorę do kieszeni okulary rozszerzonej rzeczywistości i robię sobie te neony w dowolnym mieście. Jedna apka, kilka shaderów i proszę, cyberklimat na żądanie. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok w feedzie.
1: Widzisz, a ja nie potrzebuję shaderów. Życie samo ma odpowiedni grain. Szum taśmy może być lepszy niż krystaliczny dźwięk, bo przypomina, że tam był człowiek, a nie algorytm. To jest moje. Nie oddam.
2: A ja ci pokażę, że algorytm potrafi dodać ludzkie potknięcie. Klik i masz lekki wow, flutter. Klik i masz kurz na brzmieniu. To proste i brzmi jak wspomnienie na życzenie. Dobrze w kod, gdy to łączy się ze świeżością.
1: To się możemy umówić, tak? Najważniejsze jest to, co przeżyłeś, nie narzędzie. Wspomnienie płonie, gdy w nim jest emocja. Czy to winyl, czy chmura, nieważne. Jeśli przy zamkniętych oczach znowu słyszysz ten dreszcz, to wygrałeś.
2: Zgoda częściowa, bo ja i tak dorzucę backup, ale treść rządzi. Dobrze, w kod. I teraz wy dorzućcie swoje kawałki pamięci. Komentarz na YouTube Radio Synteza. Telefon 732-108-508. Lecimy w interakcję.
1: Za chwilę mały dżingiel, a potem numer, który pachnie taśmą i neonem. To Radio Synteza, a my jesteśmy w sieci na radio-synteza.pl. Zostańcie z nami, ja dolewam kawy i wracam do was.
2: A jak się zgodzimy, to trudno. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Tak czy inaczej, odpalcie suba i kliknijcie dzwonek, bo bez tego nasze wspomnienia lecą w próżnię. A w próżni nawet mój entuzjazm milknie na chwilę.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat jak z joysticka wyciągnięty, świeżo z pudełka, przegląd najlepszych gier komputerowych współczesnych. Co to znaczy współczesnych? Dla mnie to tytuły, które żyją tu i teraz, ale nie zapomniały, jak robi się dobrą rozgrywkę.
2: No to jedziemy. Współczesne znaczy, że pachnie nowością, że silniki śmigają, a sztuczna inteligencja nie tylko strzela hedy, ale też gada sensownie i że działa na pecetach, a nie wymaga rakiety kosmicznej. Choć ja bym nie narzekał.
1: Kiedyś było lepiej. Wiecie, miałem dyskietki w pudełku i instrukcję, grubą jak encyklopedia. Człowiek odpalał i gra. Żyła wyobraźnią. Dla kontrastu dziś Baldur's Gate 3 pokazało, że da się współcześnie zrobić old school z klasą. I to szanuję.
2: A ja ci powiem, Igor, że Alan Wake 2 to jest sztos filmowe cięcie i narracja meta jak z kosmosu. Do tego ray tracing i audio, które robi ci thriller w słuchawkach. To jest teraźniejszość totalna.
1: Elden Ring też mi siadł. Bez strzałek, bez prowadzenia za rączkę. Stara szkoła projektowania świata. Bierzesz kartkę i długopis, robisz notatki. To jest przygoda, a nie checklista. I gra ma charakter jak stary analogowy syntezator.
2: Ale poczekaj, współczesność to też symulatory optymalizacji życia. Satisfactory, Factorio, Dyson Sphere, program. Masz pętle gry, które wciągają jak czarna dziura. Budujesz, automatyzujesz. I nagle jest trzecia w nocy, laguje mózg, ale w dobrym sensie.
1: Narracja single też ma się dobrze. Cyberpunk Phantom Liberty połatane do poziomu, który smakuje. Porządna historia, klimat na nocne granie. Neon, deszcz i dobre dialogi. To jest noir w wersji krzemowej. A muzyka, niski bas, jak trzeba.
2: A co z kooperacją Helldivers 2? Dajesz drop na planecie i dzieją się komedie akcji, improwizacja, chaos, meny i faktyczna współpraca. Nie ma nic lepszego niż przypadkiem skasować ekipę własnym ostrzałem i przeprosić emotką. Dobrze, w kod.
1: Masz tryby sieciowe, a ja pytam, gdzie dusza? Współczesne gry czasem świecą skórkami i sezonami, a ja chcę treść. Na szczęście indyczki dowożą. Dave the Diver, proste, a syte. Czujesz smak morza i pikselowej ryby bez ości.
2: Sezony nie są złe, gdy dają powód, by wrócić. Fortnite, Valorant to jest stadion w domu. A crossplay łączy ludzi. A z indyków weź Lethal Company, ekwipunek ze złomu, radio szumy i krzyk kolegi, który wpada do dołu. To jest komedia grozy na medal.
1: Immersive Simy też oddychają. System Shock Remake. Szacunek do źródła, nowe sterowanie i klimat stacji, gdzie każdy przycisk ma sens. Tak się robi modernizację, a nie farbę na zardzewiałą blachę.
2: VR dalej się kręci, Half-Life Alyx to dalej złoty standard, ręce w grze, fizyka i zagadki, które czujesz w nadgarstkach, a jak chcesz śmiesznie, to Blade and Sorcery robi z salonu salę treningową Jedi. Nie przewracaj oczu, Igor.
1: Dobrze, dobrze. Ale pamiętaj, nie każdy ma sprzęt jak serwerownia. I tu plus dla współczesności, bo wiele gier śmiga na średniakach. Indyczki, strategie turowe albo pixel art. I to jest demokracja mocy. Bez polityki. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
2: A jak ktoś ma moc, to cyberpunk z path tracingiem to jest pokaz laserów w salonie. Do tego wsparcie jak DLSS albo FSR i nagle masz płynnie, nawet gdy neonów jest więcej niż gwiazd w Drodze Mlecznej.
1: Drodzy Państwo, przypominam, jesteśmy Radio Synteza. Jak macie swoje typy, dzwońcie. Numer to 732-10-8508. Powtórzę za chwilę. A jak ktoś chce listę, wrzucimy na radio-synteza.pl.
2: I subskrypcja na YouTubie koniecznie. Wpiszcie Radio Synteza, klik i dzwoneczek. Bo jak nie, to Igor zaśnie na antenie. Dzwońcie serio. 732-10-8508. Lecimy dalej, bo temat gorący jak karta graficzna w stresie.
1: To ja dorzucę perełkę kokun, minimalizm, łamany przez genialny design, zagadki jak z muzyki elektronicznej, motyw przewodni powtarzany w nowych aranżacjach, a na duże granie Baldur's Gate 3, Elden Ring, Alan Wake 2, Cyberpunk dodatkiem. To mój pakiet.
2: Mój pakiet to Helldivers 2, Hades 2 wciąż w dostępie, ale ogień, Little Company, Palworld, bo miks kreatywności i mema oraz Satisfactory na długie noce. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Plan jest taki, grany i nie śpimy.
1: Ej, chwila. Dostęp wczesny to nie medal, tylko obietnica. Ja lubię skończone pudełka bez łatek na łaty. Współczesność bywa niecierpliwa. I tu mamy różnicę filozofii. Ty chcesz testować, ja chcę degustować.
2: A ja mówię, że społeczność to najlepsze laboratorium. Współczesne gry żyją. Zmieniasz balans, dodajesz tryby. Słuchasz ludzi i masz lepiej niż w dniu premiery. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok, ale produktywny.
1: No dobrze, kompromis współczesny. Najlepsze gry to albo dopieszczone opowieści, które kończysz z uśmiechem, albo żywe piaskownice, które serio rosną razem z graczami. Jedni piją espresso, inni dolewają wody. Ja biorę ristretto, ty latte.
2: Dobrze, w kot. Bierzcie co lubicie i dawajcie znać, co przegapiliśmy. Sub na YouTubie, Radio Synteza, komentarz i telefon 732-10-8508. Za chwilę krótki dżingiel, a potem wrzucę ciekawostkę o grach w kosmosie. Serio.
1: A ja dorzucę klasyczny synt na wyjście. No to jedziemy, drodzy Państwo. To był nasz szybki przegląd współczesnych pereł. Z niektórymi się nie dogadamy i to jest piękne. Zostajecie z Radiem Synteza, a my odpalamy jingle.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się! Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło